Sheldon thought it, Sheldon thought it, Sheldon thought it, Sheldon thought it. Nic se ne pote, życie ustawi, dzień się mleć.